0: simu.
1: Ata kabiri chie. Ebisi mbe mbe izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya programu obwe nkanya.
1: Esa wetu se. Eyo muna kochi.
0: Iwowe iloli lindanga. Oidi waka zivaka tarenze munsobera soberanga.
1: Ah mama chovi. Walagati amira ilala wanu. Tuulidi zetu MB.
0: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe nkanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula. Jiwili zero jifune mwebio kwega.